zachowuję. Loku cię, jesteśmy tu, a my ci prawie pojadu. Tak jak linda, chodź, puta ukaki. Ezagutzen lan munduaren zaborrak, bankuetxeak ire buzoian gogoratzen dizkin zorrak, zabor kontratu, soldata eskaxa, ezin hartu ikoporrak, benetan ditu niretzat maite, benetan ez.